0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Lexington, Milo moje.
2: Plus Radio,
3: vaša pozitiva.